0: Ljubavi temelja zida, strta ješ pod palona i strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem

0: zamachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
8: Bo im tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

polskim parlamencie narasta spór dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów. Partie Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus oraz Konfederacja zadeklarowały poparcie dla weta prezydenta w sprawie tej regulacji, podczas gdy koalicja rządząca dąży do jego odrzucenia. Konflikt wynika z postępowania Komisji Europejskiej wobec Polski za niewdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA. Nowa ustawa ma na celu wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut i dostosowanie krajowych przepisów do wymogów wspólnotowych. W wiadomościach międzynarodowych prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skrytykował podejście Hiszpanii do kryzysu migracyjnego w Ceucie oraz zarzucił Madrytowi niewystarczające wydatki na obronność w ramach NATO. W wywiadzie dla stacji GBB Neves polityk odniósł się do napływu ponad 70 tysięcy migrantów do Ceuty oraz do sporów dotyczących reakcji rządu Pedro Sancheza. Choć Hiszpania zwiększyła wydatki na zbrojenia do około 2% produktu krajowego brutto, rząd sprzeciwia się wymaganiom organizacji międzynarodowych dotyczącym podniesienia tych nakładów do 5%. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury od 14 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku oraz Szczecinie, termometry wskazują 17 stopni. W Poznaniu jest nieco cieplej, 18 stopni. W Warszawie i Wrocławiu występuje lekki deszcz przy temperaturze od 16 do 18 stopni Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, opady są intensywne, a termometry pokazują odpowiednio 15 i 14 stopni. W Krakowie oraz Gorzowie panuje sucha pogoda, a temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Piątek, piąteczek, piątunio. I co z tego, że jest 6 rano i trzeba jeszcze mimo wszystko ten piąteczek przetrwać? Będzie dobrze. Zaczynamy podwójne espresso w moje Radio 24. Maciek Chorzowski, zapraszam do godziny 10.

0: dobry wszystkim, którzy właśnie próbują przestawić organizm z trybu wakacyjnego na zwykły. Nie przejmujcie się, jeśli idzie opornie, jest dopiero początek września. Jeszcze przez kilka dni można oficjalnie twierdzić, że człowiek się przyzwyczaja. A zanim się przyzwyczaisz, my zajmiemy się ścieżką dźwiękową tego poranka. Zostań z Moje Radio 24.
1: Coraz dłuższe dni.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, lewy pas ruchu jest zamknięty w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie z obowiązującym ograniczeniem prędkości. Na drodze ekspresowej S6, na odcinku lotnisko, Barniewice, trwa remont nawierzchni w kierunku Gdyni. W nocy wyłączane są

Albo tak człowiek wstanie rano, popatrzy na ścianę i tak siedzi 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, aż sobie wreszcie przypomni, kim jest, gdzie jest i co ma dzisiaj do roboty. Oby wasze wszystkie plany zostały dzisiaj zrealizowane, a norma przekroczona o 150%. Pomoże muzyka. Moje Radio 24.

A widzieliście te rodziny w reklamach, takie bardzo ładne, podkolorowane troszeczkę, śniadanie, rozmowy. Kto ma na to czas? 19 potraw na stole, kawa w 5 wariantach i trochę lipa, przynajmniej dla mnie. Lipy nie ma w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano obecnie 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu, temperatura wynosi 18 stopni, natomiast w Gorzowie jest 16 stopni. W obu tych miejscowościach panuje sucha aura. Stolica, Warszawa, może liczyć się z 16 stopniami i lekkim deszczem. Na południu kraju, w Krakowie, termometry wskazują 17 stopni, podczas gdy w Rzeszowie temperatura wynosi 14 stopni przy intensywnych opadach. W Suwałkach również występuje intensywny deszcz przy temperaturze 15 stopni Celsjusza.

0: kościelowe. Piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Niemczech służby badają znalezienie podejrzanego przedmiotu w miejscowości Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii. Eksperci sprawdzają, czy przedmiot mógł służyć do ataku na sieć elektroenergetyczną. Policja sprawdza inne stacje energetyczne w okolicy oraz prowadzi dochodzenie w sprawie podobnych incydentów, w tym awarii w Bergheim i znalezienia ładunku wybuchowego w Brandenburgii. Niemieckie służby łączą te akty sabotażu z działalnością państwa trzeciego oraz ekstremizmem lewicowym. Rząd Niemiec przypisał wcześniej odpowiedzialność Rosji za incydent z dronem w Lipsku. Węgry ujawniły nieprawidłowości przy zakupach sprzętu medycznego podczas pandemii 19. Sekretarz stanu w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych poinformował, że respiratory były kupowane za pośrednictwem wielu firm zagranicznych i krajowych, zamiast bezpośrednio od producentów. Większość tych firm nie miała doświadczenia w branży medycznej i powstała tuż przed podpisaniem kontraktów, a jedna z nich była związana z otoczeniem poprzedniego rządu. Pod koniec sierpnia węgierskie MŻ złożyło do prokuratury zawiadomienie dotyczące podejrzenia oszustwa i innych przestępstw przy zakupie sprzętu medycznego podczas pandemii 19. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano obecnie 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu, temperatura wynosi 18 stopni, natomiast w Gorzowie jest 16 stopni. W obu tych miejscowościach panuje sucha aura. Stolica, Warszawa, może liczyć się z 16 stopniami i lekkim deszczem. Na południu kraju, w Krakowie, termometry wskazują 17 stopni, podczas gdy w Rzeszowie temperatura wynosi 14 stopni przy intensywnych opadach. W Suwałkach również występuje intensywny deszcz przy temperaturze 15 stopni Celsjusza.

jest siódma, no jeszcze jeden dzień pracy przed nami, ale to chyba ostatni, no przynajmniej dla większości z was. Tak więc szybka kawa i już za chwilę będziemy musieli wsiadać za kółko. Będziemy wam w tej trasie towarzyszyć.

czasami pozwalam sobie na taki komfort, wręcz niesamowite uczucie, kiedy wyjeżdżam z domu na tyle wcześnie, że wiem, że będę za wcześnie i mogę sobie na przykład posiedzieć w aucie, za czym z niego wysiądę, posłuchać muzyki, odprężyć się. Polecam spróbować naprawdę

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrca demontaż bramownic Viatol powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa oraz Wrocławia. Na drodze ekspresowej S1 między Bielskiem Białą a Zwardoniem na wysokości miejscowości Bielsko-Biała prace zabezpieczające dylatację skutkują wyłączeniem prawego pasa ruchu w kierunku Zwardonia. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów, a na lewej stronie trasy wyłączony został pas wyłączania i włączania w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

dodatki śniadaniowe to pewnie jest w jednej z dwóch grup. Albo najpierw mleko, albo najpierw płatki. W której grupie jesteś ty? Powiedz nam o tym na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 15 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują 17 stopni. Podczas gdy w Szczecinie i Krakowie panuje sucha pogoda, w Gdańsku i Warszawie występuje lekki deszcz. We Wrocławiu temperatura osiąga 18 stopni przy lekkim opadzie. Z kolei na północnym wschodzie oraz w południowym wschodnim regionie kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, utrzymują się intensywne opady deszczu przy temperaturze 15 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem profesor Agnieszki Sorokowskiej otrzymał Ig Nobla za badania nad zapachem niemowląt i nastolatków. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w Zurychu w Szwajcarii, co było pierwszym razem, gdy uroczystość została przeprowadzona poza Stanami Zjednoczonymi. Wyróżnione zostały również inne nietypowe badania, obejmujące temat całowania, zachowań społecznych, mleka karaluchów, wydmuchiwania nosa oraz innowacji technologicznych. W wiadomościach zagranicznych: Rosja rozbudowuje fabrykę dronów w miejscowości Jełabudy, produkującą bezzałogowce serii Gerań, oparte na irańskich konstrukcjach Shahed. Ze względu na problem z niedoborem wykwalifikowanych pracowników do produkcji masowej zaangażowana zostaje młodzież z lokalnej uczelni oraz nastolatki z okupowanej części Ukrainy. Wokół zakładu powstają umocnienia, w tym wieże i stanowiska obrony powietrznej, które mają chronić fabrykę przed atakami ukraińskich dronów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1072 hektopaskale. Na północy i zachodzie, w Szczecinie oraz Gorzów, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 16 do 17 stopni Celsjusza. Podobne warunki bez opadów utrzymują się w Poznaniu i Krakowie. W Gdańsku, Warszawie oraz Wrocławiu występuje lekki deszcz przy temperaturach od 16 do 19 stopni. Najtrudniejsze warunki pogodowe odnotujemy na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, gdzie spodziewane są intensywne opady deszczu.

Minęła ósma w moje Radio 24. Słuchasz porannego programu Podwójne Espresso w jego piątkowym, zdecydowanie luźniejszym wydaniu. Tak więc zapraszam na zdecydowanie luźniejsze zestaw piosenek.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz. Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrca prace przy demontażu bramownic Viatol powodują zajęcie prawego pasa ruchu w obu kierunkach, czyli w stronę Krakowa oraz Wrocławia. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała, Zwardoń, ze względu na zabezpieczenie uszkodzonej dylatacji, wyłączony jest prawy pas ruchu w kierunku Zwardonia. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów. Wyłączony jest lewy pas wyłączania i włączania w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

której grupie jesteście? Raczej ciepłe śniadanie, czy raczej takie cokolwiek na zimno? Mnie się zdarza tak i tak, a prawda jest po środku. Pewnie dyktuje to fakt, ile mamy czasu z samego rana, a tego jak zawsze za mało.

Czy za wami już są poranne zawody pod hasłem kto pierwszy do łazienki? Najbardziej współczuję takim podobnym do mnie, którzy mają w domu kilka pań w różnym wieku i ta kolejka do łazienki to się potrafi tak wydłużyć, łomatko. No cóż, może się jednak mężczyźni, drodzy, dopchamy. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski odnotowujemy obecnie umiarkowany wiatr. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Szczecina oraz Gorzowa, panuje sucha pogoda z temperaturami w granicach 16-17 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w Poznaniu, termometr pokazuje 18 stopni. Z kolei w Warszawie i Wrocławiu występuje lekki deszcz przy temperaturach od 17 do 19 stopni. Na południu, w Krakowie, jest sucho i ciepło, 17 stopni Celsjusza. Tymczasem na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach około 15-16 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż
2: rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto aktualności w serwisie informacyjnym Moje Radio 24. Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez firmę Sabaracerch dla Onetu ujawniają wyraźne podziały w opinii publicznej dotyczącej wetowania ustawy o kryptoaktywach przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prawie 40% respondentów krytycznie ocenia tę decyzję, podczas gdy 20% Polaków deklaruje aprobatę dla działań głowy państwa. Badanie wykazało istotne różnice w ocenach zależnie od wieku badanych, przy czym osoby młodsze częściej wypowiadają się pozytywnie. Kolejne informacje dotyczące afery Zonda Krypto oraz seria zatrzymań w związku z tą sprawą ponownie wywołały szeroką dyskusję o konieczności wprowadzenia regulacji rynku kryptowalut przez ustawodawcę. W kolejnych wiadomościach przygotowywane są zmiany dla właścicieli mieszkań mające na celu walkę z absurdami w sektorze najmu. Głównym punktem debaty są sytuacje, w których właścicieleczki lokali żądają wyższego czynszu po przeprowadzeniu remontu. Obecnie w rządzie brakuje jednomyślności w kwestii ostatecznego kształtu nowych przepisów regulujących te kwestie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano 17 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują między 17 a 18 stopniami. Z kolei na południu odnotowano nieco wyższe temperatury. We Wrocławiu jest 19 stopni, natomiast w Krakowie 18 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrca prace przy demontażu bramownic w Jatol powodują zajęcie prawego pasa ruchu w obu kierunkach, czyli w stronę Krakowa oraz Wrocławia. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała z Wardoń ze względu na zabezpieczenie uszkodzonej dylatacji wyłączony jest prawy pas ruchu w kierunku z Wardonia. Na autostradzie

0: Radzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów. Wyłączony jest lewy pas wyłączania i włączania w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

tutaj mamy dwa obozy u nas. Jedni piją kawę z mlekiem, drugi piją tylko i wyłącznie czarną. Ja jestem w tym obozie drugim, ale nie będę sobie robił żartów z tych, którzy z jakiegoś mi zupełnie nieznanego powodu leją do kawy mleko. Albo dosypują jeszcze nie wiadomo czego. No, zależy co się lubi. Wam polecam waszą ulubioną kawę oraz muzykę w moim Radio 24.

taki za dużo pracy, że nie wiem, w co mam ręce włożyć, w związku z tym nie zaczynam niczego. Czy też macie takie poranne kubki z motywującymi teoretycznie hasłami, które powinny pobudzać do działania, a nie pobudzają? Jakie są wasze ulubione napisy na naczyniach? Dajcie znać w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują 17 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Krakowie, panuje sucha pogoda z temperaturą około 18 stopni. Na południowym zachodzie, we Wrocławiu, odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 19 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Warszawie i Gorzowie temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Natomiast w Suwałkach jest chłodniej, 15 stopni przy intensywnych opadach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry. Oto aktualności w serwisie informacyjnym Moje Radio 24. Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez firmę Subaracerch dla Onetu ujawniają wyraźne podziały w opinii publicznej dotyczącej wetowania ustawy o kryptoaktywach przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prawie 40% respondentów krytycznie ocenia tę decyzję, podczas gdy 20% Polaków deklaruje aprobatę dla działań głowy państwa. Badanie wykazało istotne różnice w ocenach zależnie od wieku badanych, przy czym osoby młodsze częściej wypowiadają się pozytywnie. Kolejne informacje dotyczące afery Zonda Krypto oraz seria zatrzymań w związku z tą sprawą ponownie wywołały szeroką dyskusję o konieczności wprowadzenia regulacji rynku kryptowalut przez ustawodawcę. W kolejnych wiadomościach przygotowywane są zmiany dla właścicieli mieszkań mające na celu walkę z absurdami w sektorze najmu. Głównym punktem debaty są sytuacje, w których właścicieleczki lokali żądają wyższego czynszu po przeprowadzeniu remontu. Obecnie w rządzie brakuje jednomyślności w kwestii ostatecznego kształtu nowych przepisów regulujących te kwestie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju oraz na południu, w Poznaniu i Krakowie, panuje sucha pogoda z temperaturą 19 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury między 18 a 19 Celsjusza przy zmiennych opadach deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Bij do nas o każdej porze.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe wydanie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

staram powiedzieć. Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się

Chcesz wejść na antenę szybko i bez stresu? 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie? Zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie. 22 602

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto aktualności w serwisie informacyjnym Moje Radio 24. Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez firmę Subaracerch dla Onetu ujawniają wyraźne podziały w opinii publicznej dotyczącej wetowania ustawy o kryptoaktywach przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prawie 40% respondentów krytycznie ocenia tę decyzję, podczas gdy 20% Polaków deklaruje aprobatę dla działań głowy państwa. Badanie wykazało istotne różnice w ocenach zależnie od wieku badanych, przy czym osoby młodsze częściej wypowiadają się pozytywnie. Kolejne informacje dotyczące afery Zonda Krypto oraz seria zatrzymań w związku z tą sprawą ponownie wywołały szeroką dyskusję o konieczności wprowadzenia regulacji rynku kryptowalut przez ustawodawcę. W kolejnych wiadomościach przygotowywane są zmiany dla właścicieli mieszkań mające na celu walkę z absurdami w sektorze najmu. Głównym punktem debaty są sytuacje, w których właścicieleczki lokali żądają wyższego czynszu po przeprowadzeniu remontu. Obecnie w rządzie brakuje jednomyślności w kwestii ostatecznego kształtu nowych przepisów regulujących te kwestie. To były najważniejsze informacje.

Jasna informacja o pogodzie przygotowana przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, utrzymuje się opad deszczu przy temperaturach 16 i 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Krakowie, panują suche warunki, choć towarzyszy im dość silny wiatr. Z kolei na południu i wschodnim krańcu kraju, w okolicach Wrocławia i Rzeszowa, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturze 19 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Na ulicy Solnej w Krakowie wprowadzono stałą organizację ruchu oraz progi zwalniające typu poduszkowego po tragicznym wypadku, w którym śmierć poniosło małżeństwo wraz z dzieckiem. Nowe rozwiązania mają na celu spowolnienie pojazdów przy zachowaniu ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcą był 20-letni mężczyzna, który poruszał się wówczas z prędkością około 70 km na godzinę i został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Ukraińska obrona przeciwlotnicza mierzy się obecnie z nowymi rosyjskimi dronami odrzutowymi, które są szybsze i trudniejsze do zestrzelenia niż dotychczasowe modele. Od lipca zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby tych bezzałogowców, których prędkość osiąga 600 km na godzinę. Nowe drony stanowią wyzwanie zarówno dla systemu obrony Ukrainy, jak i dla Rosji, która boryka się z wysokimi kosztami produkcji oraz trudnościami w zdobywaniu niezbędnych komponentów do ich wytwarzania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 17 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, odnotowano 20 stopni i suchą aurę, natomiast w Warszawie temperatura wynosi 19 stopni przy opadach. Południe Polski powitało nas cieplejszą pogodą. W Krakowie jest 21 stopni Celsjusza i wieje dość silny wiatr, a w Rzeszowie odnotowano 20 stopni oraz lekki deszcz. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 17 stopni przy intensywnych opadach i silniejszym wietrze.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Na ulicy Solnej w Krakowie wprowadzono stałą organizację ruchu oraz progi zwalniające typu poduszkowego po tragicznym wypadku, w którym śmierć poniosło małżeństwo wraz z dzieckiem. Nowe rozwiązania mają na celu spowolnienie pojazdów przy zachowaniu ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcą był 20-letni mężczyzna, który poruszał się wówczas z prędkością około 70 km na godzinę i został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Ukraińska obrona przeciwlotnicza mierzy się obecnie z nowymi rosyjskimi dronami odrzutowymi, które są szybsze i trudniejsze do zestrzelenia niż dotychczasowe modele. Od lipca zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby tych bezzałogowców, których prędkość osiąga 600 km na godzinę. Nowe drony stanowią wyzwanie zarówno dla systemu obrony Ukrainy, jak i dla Rosji, która boryka się z wysokimi kosztami produkcji oraz trudnościami w zdobywaniu niezbędnych komponentów do ich wytwarzania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i wschodniej części kraju, w Gdańsku oraz Suwałkach, występuje intensywny deszcz przy temperaturze od 16 do 19 stopni Celsjusza. W Warszawie, Gorzowie i Szczecinie również pada, przy temperaturach oscylujących wokół 16 do 19 stopni Celsjusza. Na południu i zachodzie kraju mamy nieco cieplej. We Wrocławiu i Rzeszowie temperatura sięga 21 do 22 stopni Celsjusza, choć towarzyszy im lekki deszcz. Suche warunki oraz temperatury około 20 do 22 stopni odnotowano w Poznaniu i Krakowie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

Minęła 13, rozpoczynamy czas na wasze pozdrowienia na naszej antenie. Wybierajcie także piosenki. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać się, a ja już zadbam o to, żeby wasza dedykacja pojawiła się na antenie wciąż.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje Radio 24.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

0: Jabłońskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Prokuratura otrzymała zawiadomienie w sprawie wykorzystywania nagrań z udziałem Krzysztofa Kononowicza na kanałach internetowych. Śledztwo dotyczy kwestii czerpania korzyści materialnych oraz znieważania tej osoby. Zgłoszenie powiązano z nowymi przepisami przeciwko patostreamingowi, które zostały wdrożone po debacie publicznej pod hasłem Nie dla patocelebrytów. Postępowanie prokuratorskie obejmuje zarówno naruszenia nowych regulacji, jak i oddzielne śledztwo dotyczące podejrzeń znęcania się nad Kononowiczem. W parlamencie senatorowie oraz kongresmeni z różnych partii domagają się wyjaśnień od armii w sprawie działalności 173. Brygady Powietrzno-Desantnej, która specjalizowała się w wojnie dronowej. Jednostka ta została utworzona w listopadzie 2025 roku i rozwiązana po niespełna jednym roku. Politycy domagają się wyjaśnień dotyczących przyczyn tej decyzji podjętej po zmianach w kierownictwie armii, wyrażając jednocześnie obawy o wpływ tego rozwiązania na rozwój działań wojennych z wykorzystaniem dronów. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 17 do 20 stopni Celsjusza, a deszcz towarzyszy silnemu wiatrowi. W centralnej części kraju termometry wskazują około 21 stopni. W Warszawie występuje opad deszczu, natomiast w Poznaniu jest sucho. Na południu Polski odnotowujemy cieplejszą aurę. W Krakowie mamy 23 stopnie i suchą pogodę, a w Rzeszowie 22 stopnie przy lekkim deszczu. W pozostałych regionach kraju temperatura wahają się od 18 do 22 stopni Celsjusza, a we Wrocławiu oraz Suwałkach utrzymują się opady deszczu i silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali.

Tu moje Radio 24. O 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 00 68. Czekam.

prosto i bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter, 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Pamiętajcie o piciu wody. Serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

Mazowsze w dwie minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Prokuratura otrzymała zawiadomienie w sprawie wykorzystywania nagrań z udziałem Krzysztofa Kononowicza na kanałach internetowych. Śledztwo dotyczy kwestii czerpania korzyści materialnych oraz znieważania tej osoby. Zgłoszenie powiązano z nowymi przepisami przeciwko patostreamingowi, które zostały wdrożone po debacie publicznej pod hasłem Nie dla patocelebrytów. Postępowanie prokuratorskie obejmuje zarówno naruszenia nowych regulacji, jak i oddzielne śledztwo dotyczące podejrzeń znęcania się nad Kononowiczem. W parlamencie senatorowie oraz kongresmeni z różnych partii domagają się wyjaśnień od armii w sprawie działalności 173. Brygady Powietrzno-Desantnej, która specjalizowała się w wojnie dronowej. Jednostka ta została utworzona w listopadzie 2025 roku i rozwiązana po niespełna jednym roku. Politycy domagają się wyjaśnień dotyczących przyczyn tej decyzji podjętej po zmianach w kierownictwie armii, wyrażając jednocześnie obawy o wpływ tego rozwiązania na rozwój działań wojennych z wykorzystaniem dronów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza, a mieszkańcy muszą liczyć się z opadami deszczu. W centrum kraju, w Poznaniu, jest sucho i ciepło. Termometr pokazuje 22 stopnie. Tymczasem w Warszawie występuje opad przy temperaturze 22 stopni. Na południu Polski, w Krakowie, panuje sucha pogoda przy 23 stopniach. Jednak towarzyszy jej silny wiatr. W Rzeszowie i Wrocławiu odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach około 22 i 23 stopni Celsjusza.

minęła 15 w moje Radio 24. Wasze pozdrowienia i wasz wybór muzyczny. Zadzwoń 22 602 0068.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

0: the world. Povi Hemelja Dziga, serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Pozdrów bliskich albo znajomych z miasta. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek do zagrania w moje radio 24. 22 602 0068.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

0: to takie męskie.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań. Chciałbym

0: wartościowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Wysłannicy Donalda Trumpa rozważają zmianę trasy podróży na Ukrainę. Według informacji przekazanych przez źródło The Kyiv Independent, Steve Witkoff wyraził obawy dotyczące wizyty w Kijowie. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa oraz utrudnienia w transporcie, trwają dyskusje nad alternatywnym planem podróży dla delegacji z Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski poinformował o ustaleniu wstępnych dat spotkań, które mają odbyć się w Kijowie oraz w Moskwie. Przejdźmy teraz do prognozy pogody. W najbliższych dniach warunki atmosferyczne będą nieprzyjemne, gdyż spodziewane są zachmurzenie i opady deszczu. Na terenie Polski wystąpią znaczne różnice temperatur między chłodniejszą północą a cieplejszym południem kraju. Sytuacja zmieni się w przyszłym tygodniu, kiedy mogą wystąpić upały sięgające 31 stopni Celsjusza. Od czwartku prognozowane jest wyraźne ochłodzenie, przy czym temperatury w ciągu dnia będą oscylować wokół 20 stopni. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju w Gdańsku temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie odnotowujemy 21 stopni. W centralnej Polsce, w Poznaniu oraz w Gorzowie termometry wskazują 22 stopnie. Warszawa również może liczyć na 22 stopnie Celsjusza, choć towarzyszą jej opady. Na południu, w Krakowie, mamy 24 stopnie i suchą pogodę przy silnym wietrze. Natomiast w Rzeszów temperatura wynosi 23 stopnie przy lekkim deszczu. Na północny wschód, w Suwałkach, termometr pokazuje 17 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach.

No wreszcie piątek, wreszcie 16. Zamknijmy te laptopy, odłóżmy myszki w kąt, wsiądźmy do auta i jedźmy do domu. Niech towarzyszy nam moje Radio 24.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin-Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę z powodu przełożenia ruchu na drogi objazdowe. Na drodze ekspresowej S1 między Milówką a Zwardoniem w miejscowości Laliki wprowadzono ruch wahadłowy z powodu remontu nawierzchni. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybicia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

No, bycie fit w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy i lecimy z kolejną porcją hitów w moje Radio 24.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

Jeśli lubisz muzykę, która przetrwała wszystko, 11 jest dla ciebie. Godzina klasycznych hitów czeka codziennie. Do usłyszenia.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Unia Europejska zdecydowała o wsparciu francuskich służb ratowniczych na kanale La Manche i Morzu Północnym poprzez wysłanie jednostek patrolowych Frontex. Do działań zostaną skierowane dwie hiszpańskie łodzie oraz jedna łódź z Litwy. Francja i Wielka Brytania wprowadziły pilotażową umowę wymiany migrantów, a Wielka Brytania zobowiązała się do przekazania Francji kwoty do 660 milionów funtów na zwiększenie bezpieczeństwa granicznego. W Katowicach stanąć przed sądem okręgowym będzie Marian W., znany jako Maniek, w sprawie oszustw paliwowych powiązanych z aferą Zonda Krypto i z zaginięciem Sylwestra Suszka. Sąd apelacyjny rozstrzygnął spór dotyczący właściwości sądu w sprawie fikcyjnych faktur na niemal 1 miliard 300 milionów złotych oraz transferów przekraczających 1 miliard 500 milionów złotych. W postępowaniu powiązanym z zaginięciem Suszka i działaniami grupy przestępczej kilka osób z otoczenia Mariana w PIL usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej oraz prania pieniędzy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i północnym wschodzie kraju, w Gdańsku oraz Suwałkach, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W Szczecinie odnotowujemy 22 stopnie Celsjusza przy deszczu i dość silnym wietrze. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. W Poznaniu panuje sucha pogoda, natomiast w Gorzowie występuje deszcz. Na południu kraju odnotowujemy cieplejsze temperatury. W Krakowie oraz Rzeszowie termometry wskazują 25 stopni Celsjusza, przy czym w Rzeszowie pojawia się lekki deszcz. Wrocław odnotowuje 24 stopnie z lekkimi opadami. W Warszawie aktualna temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i opadach deszczu.

17. Powroty do domu. Mogą być korki, ostrzegam, i to niezależnie od tego, w którym mieście jesteście. Podejrzałem kamerki na różnych drogach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. No nie wygląda to zbyt dobrze. Cierpliwości pomoże moje Radio 24.

o 23 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje radio.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo w obu kierunkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę z powodu przebudowy drogi. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku od węzła Skwierzyna południe do węzła Międzyrzecz Północ w kierunku Zielonej Góry prowadzone są prace naprawy barier ochronnych na pasie szybkim. Węzeł Korczowa na autostradzie A4 jest zamknięty w kierunkach wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa. Nawrotka została przygotowana na końcu odcinka. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? No ale przynajmniej muzyka jest dobra.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie ma ludzi.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Sejm podjął decyzję w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie dotyczyło kandydatury Macieja Berka. W kontekście tych wydarzeń Marek Nawrocki odpowiedział na wypowiedź Donalda Tuska, odnosząc się do powtarzających się lekcji politycznych. W innych wiadomościach policja oraz Interpol prowadzą działania przeciwko Bogusławowi Baksikowi, współzałożycielowi przedsięwzięcia Art Baby. Mężczyzna jest poszukiwany od 2023 roku na podstawie listu gończego oraz czerwonej noty Interpolu. Zarzuty wobec niego obejmują oszustwa, pranie pieniędzy oraz prowadzenie piramidy finansowej. Baksik był już wcześniej skazany w związku z aferą Art B, którą prowadził wspólnie z Andrzejem Gąsiorowskim na początku lat 90. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski pokazują zróżnicowane warunki w różnych regionach kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Natomiast w Szczecinie termometry wskazują 23 stopnie. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, odnotowujemy 24 stopnie Celsjusza. Warszawa ma obecnie 22 stopnie i towarzyszy jej deszcz. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura sięga 25 stopni. W Krakowie jest sucho, podczas gdy we Wrocławiu występuje lekki deszcz. Wschodnia część kraju to Suwałki z 15 stopniami przy intensywnych opadach oraz Rzeszów, gdzie termometry pokazują 24 stopnie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1007 hektopaskali.

18. Weekend się właściwie już zaczął. Piątek, sobota, niedziela. Może będzie można wreszcie trochę odpocząć. Przynajmniej od telefonów z pracy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bo

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, w kierunku do Korczowej trwają prace remontowe nawierzchni. Ruch pojazdów ciężarowych jest zakazany, natomiast samochody osobowe mogą poruszać się po lewej jezdni w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości do 40-80 km na godzinę. Dodatkowo na autostradzie A4 przy węźle Korczowa zamknięty jest wjazd oraz zjazd do granicy państwa. Nawrotka została przygotowana na końcu odcinka. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zabrał głos w sprawie sporów dotyczących nominacji ambasadorskich. Minister oświadczył, że na biurku prezydenta Karola Nawrockiego znajduje się obecnie 46 kandydatur, których zatwierdzenie jest przez głowę państwa opóźniane. Sikorski podkreślił jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą ustawą nie ma potrzeby zawierania dodatkowego porozumienia między prezydentem a ministerstwem w kwestii powołań i odwołań. Konflikt na linii Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezydenckiej trwa od 2024 roku i wynika z oporu prezydenta wobec niektórych kandydatów. W innych wiadomościach Michał Moskal skomentował doniesienia dotyczące jego pobytu na Ibicy. Polityk zaprzeczył twierdzeniom Marcina Ociepy, oświadczając, że leciał do Hiszpanii bezpośrednio z Warszawy w celu spotkania z Przemysławem Kralem, a nie podczas prywatnych wakacji. Moskal zaznaczył, że rozmawiał z Kralem tylko raz i ani on, ani Fundacja Orgit nie nawiązywali współpracy z platformą Zonda Krypto, ani nie otrzymywali od niej żadnych środków finansowych. W sprawie wspomnianej firmy toczy się śledztwo dotyczące oszustw oraz prania brudnych pieniędzy, w ramach którego aresztowano kilka osób, w tym prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 22 stopnie. Z kolei na południu i zachodzie Polski, w Krakowie oraz Wrocławiu, panuje cieplejsza aura z temperaturą sięgającą 25 stopni Celsjusza. W Poznaniu odnotowano 24 stopnie przy dość silnym wietrze.

0: Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejscowości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Spokój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Wyobraź moje sobie, że musisz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
1: Mazowsze? To w dwie minuty.

0: słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: gazetę w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zabrał głos w sprawie sporów dotyczących nominacji ambasadorskich. Minister oświadczył, że na biurku prezydenta Karola Nawrockiego znajduje się obecnie 46 kandydatur, których zatwierdzenie jest przez głowę państwa opóźniane. Sikorski podkreślił jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą ustawą nie ma potrzeby zawierania dodatkowego porozumienia między prezydentem a ministerstwem w kwestii powołań i odwołań. Konflikt na linii Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezydenckiej trwa od 2024 roku i wynika z oporu prezydenta wobec niektórych kandydatów. W innych wiadomościach Michał Moskal skomentował doniesienia dotyczące jego pobytu na Ibicy. Polityk zaprzeczył twierdzeniom Marcina Ociepy, oświadczając, że leciał do Hiszpanii bezpośrednio z Warszawy w celu spotkania z Przemysławem Kralem, a nie podczas prywatnych wakacji. Moskal zaznaczył, że rozmawiał z Kralem tylko raz i ani on, ani Fundacja Orgit nie nawiązywali współpracy z platformą Zonda Krypto, ani nie otrzymywali od niej żadnych środków finansowych. W sprawie wspomnianej firmy toczy się śledztwo dotyczące oszustw oraz prania brudnych pieniędzy, w ramach którego aresztowano kilka osób, w tym prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi odpowiednio 16 i 18 stopni Celsjusza, przy czym opady deszczu są powszechne. W centrum kraju warunki są zróżnicowane. W Warszawie odnotowujemy 22 stopnie i deszcz, natomiast w Poznaniu termometr pokazuje 25 stopni przy dość silnym wietrze. Na południu w Krakowie panuje sucha i ciepła aura z temperaturą 25 stopni, podczas gdy w Rzeszowie mamy 23 stopnie i lekki deszcz. We Wrocławiu temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza przy lekkim opadzie i silniejszym wietrze, natomiast w Suwałkach panują chłodniejsze warunki, 16 stopni i intensywne opady. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1005 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się...
1: Moje. Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube. I guess for now you've got the last laugh.

0: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nie przypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: codziennie.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kimś, o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: fajnie. Historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote? Może się uśmiechnie. Może.

0: jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. To jest
0: rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24.
0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Słuchasz?
0: Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest
1: rok.
0: Rok, godzina. Moje Radio 24.
1: Moje
2: Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: novi temelja zida. Strta ješ pod palona. I strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.